0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś Boże Ciało jest, jak przypomina Leon XIV, okazja do dawania odważnego świadectwa o swej wierze. Wojna, sztuczna inteligencja i synod to tematy najbliższej narady papieża z kardynałami. Męczennicy komunizmu uczą nas pozostać ludźmi sumienia pośród zagrożeń współczesnych ideologii, uważa postulator sprawy morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś Boże Ciało. We Włoszech uroczystość ta została przeniesiona na najbliższą niedzielę. O jej znaczeniu mówił Leon XIV na wczorajszej audiencji ogólnej.
2: Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu.
1: Sytuacja na świecie, encyklika o człowieku w dobie sztucznej inteligencji i synod to główne tematy przyszłego konsystorza. Poinformował o tym kardynałów i dziekan kardynał Giovanni Battista Re. Konsystorz odbędzie się w Watykanie 26, 27 i 29 czerwca. Będzie czasem modlitwy, słuchania, wolności i szczerej wymiany zdań. Ojciec Święty liczy na wsparcie każdego z was, napisał kardynał Re.
3: Dziekan Kolegium Kardynalskiego poinformował, że przyszły konsystorz będzie podzielony na 4 sesje. Pierwsza będzie poświęcona sytuacji na świecie. W atmosferze modlitwy kardynałowie będą dzielić się tym, czego doświadczają w różnych częściach świata. Opowiedzą o cierpieniach swego ludu i znakach nadziei, wierności Ewangelii i możliwego pojednania. Druga i trzecia sesja będą poświęcone pierwszej encyklice Leona XIV, Magnifica Humanitas.
1: Konsystorz zakończy się 29 czerwca mszą w Bazylice Watykańskiej.
4: Wiadomości ze świata.
1: Kapłani, którzy pozostali wierni swemu sumieniu pomimo uwięzienia i tortur, to silne świadectwo dla naszych czasów w kontekście nowych ideologii i sztucznej inteligencji, która, jak przypomina Leon XIV, nie ma sumienia. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim postulator procesu dwóch morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych.
5: Wacław Dorbola i Jambula sostanzialmente.
6: Księża Jambula i Wacław Dorbola zostali straceni przez komunistów po pokazowym procesie. Pomimo tortur pozostali ludźmi sumienia i nie wyparli się swej wiary, mówi postulator ich sprawy Maria Cristina Bresciani. Jej zdaniem to właśnie wolne sumienie najbardziej wadziło komunistom. Morawscy kapłani byli lubiani przez wiernych i mieli silny wpływ na młodych ludzi. Władze obawiały się, że staną się wzorem dla nowych pokoleń. Pokazowy proces, w którym zostali skazani na śmierć, miał odstraszyć i upokorzyć morawskich katolików.
1: Beatyfikacja straconych w 1951 i w 1952 roku męczenników odbędzie się w przyszłą sobotę w Brnie. W imieniu papieża będzie jej przewodniczył kardynał Michael Czerny.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Katolicka wiara jest uniwersalna, ta sama w Niemczech i innych krajach świata, przypomniał papież na audiencji dla niemieckich studentów. List uwierzytelniający złożył nowy ambasador Francji, to praktykujący katolik i obrońca chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Papież przyjął na audiencji dyrektora UNESCO. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kulturowa misja chrześcijan polega na ukierunkowaniu społeczeństwa i historii ku szczytowi, którym jest życie skoncentrowane na Bogu, powiedział papież do katolickich stowarzyszeń studentów z Niemiec, przestrzegł przed kompromisami ze zmiennymi trendami i przedkładaniem indywidualnych preferencji nad tradycję Kościoła. After all, human beings are always seeking God.
2: Ostatecznie człowiek zawsze szuka Boga, a On objawił się nam jako Zbawiciel. Za wstawiennictwem świętego Bonifacego, ewangelizatora Niemiec, bądźcie świadkami mądrości Ewangelii, powiedział papież. Przypomniał Niemcom o uniwersalizmie katolickiej wiary. W Niemczech i na całym świecie ta sama katolicka wiara wzmacnia naszą współpracę bez kompromisów ze zmiennymi trendami i bez przedkładania indywidualnych preferencji nad wspólną tradycją Kościoła. Odwołując się do historii, Leon XIV podkreślił, że w obliczu despotyzmu i ideologii wiara katolicka nigdy nie była jedynie etykietą, lecz stylem życia, którym trzeba się dzielić. Zachęcił młodych Niemców, by i dziś promowali ewangelizację kultury, a w obliczu tego, co dehumanizuje, byli świadkami chrześcijańskiego humanizmu.
1: Niemieckie katolickie stowarzyszenia studenckie po raz pierwszy zorganizowały swoją konferencję poza granicami Niemiec, właśnie w Rzymie. Papież docenił ten wybór, stwierdzając, że wynika to z katolickiej wiary, która definiuje ich tożsamość. Leon XIV przyjął na audiencji nowego ambasadora Francji, który złożył listy uwierzytelniające. W odróżnieniu od swych poprzedników, Charles Personnat nie jest dyplomatą. Był dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Jako praktykujący katolik angażuje się w pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
3: Nowy ambasador ma 48 lat, jest żonaty i ma czworo dzieci. Do tej pory zajmował się przede wszystkim promowaniem francuskiej kultury. Wykazał się umiejętnością nawiązywania dobrej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami kościelnymi. W 2019 roku przekonał prezydenta Francji do zaangażowania na rzecz chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Macron zlecił mu wówczas sporządzenie raportu na temat ochrony zagrożonego dziedzictwa i sieci edukacji chrześcijańskiej w tym regionie. Doprowadziło to do utworzenia Funduszu dla Szkół na Wschodzie, wspieranego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i katolicką organizację Œuvre d'Orient. Finansuje on francuskojęzyczne placówki edukacyjne, do których uczęszcza 400 tysięcy dzieci.
1: Relacje między Francją i papiestwem sięgają VIII wieku. Zostały one sformalizowane w 1516 roku, kiedy to podpisano pierwszy konkordat. W Watykanie gościł dyrektor generalny UNESCO. Khaled Ahmed El Ani Ali S. został przyjęty przez papieża i sekretarza stanu. Głównym tematem spotkania był integralny rozwój człowieka poprzez edukację. Rozmawiano też o sztucznej inteligencji.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Katolicka wiara jest uniwersalna, ta sama w Niemczech i innych krajach świata, przypomniał papież na audiencji dla niemieckich studentów. List uwierzytelniający złożył nowy ambasador Francji, to praktykujący katolik i obrońca chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Papież przyjął na audiencji dyrektora UNESCO. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kulturowa misja chrześcijan polega na ukierunkowaniu społeczeństwa i historii ku szczytowi, którym jest życie skoncentrowane na Bogu, powiedział papież do katolickich stowarzyszeń studentów z Niemiec. Przestrzegł przed kompromisami ze zmiennymi trendami i przedkładaniem indywidualnych preferencji nad tradycję Kościoła.
2: After all, human beings are always seeking God.
3: Ostatecznie człowiek zawsze szuka Boga, a On objawił się nam jako Zbawiciel. Za wstawiennictwem świętego Bonifacego, ewangelizatora Niemiec, bądźcie świadkami mądrości Ewangelii, powiedział papież. Przypomniał Niemcom o uniwersalizmie katolickiej wiary. W Niemczech i na całym świecie ta sama katolicka wiara wzmacnia naszą współpracę bez kompromisów ze zmiennymi trendami i bez przedkładania indywidualnych preferencji nad wspólną tradycją Kościoła. Odwołując się do historii, Leon XIV podkreślił, że w obliczu despotyzmu i ideologii wiara katolicka nigdy nie była jedynie etykietą, lecz stylem życia, którym trzeba się dzielić. Zachęcił młodych Niemców, by i dziś promowali ewangelizację kultury, a w obliczu tego, co dehumanizuje, byli świadkami chrześcijańskiego humanizmu.
1: Niemieckie katolickie stowarzyszenia studenckie po raz pierwszy zorganizowały swoją konferencję poza granicami Niemiec, właśnie w Rzymie. Papież docenił ten wybór, stwierdzając, że wynika to z katolickiej wiary, która definiuje ich tożsamość. Leon XIV przyjął na audiencji nowego ambasadora Francji, który złożył listy uwierzytelniające. W odróżnieniu od swych poprzedników, Charles Persona nie jest dyplomatą. Był dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Jako praktykujący katolik angażuje się w pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
4: Nowy ambasador ma 48 lat, jest żonaty i ma czworo dzieci. Do tej pory zajmował się przede wszystkim promowaniem francuskiej kultury. Wykazał się umiejętnością nawiązywania dobrej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami kościelnymi. W 2019 roku przekonał prezydenta Francji do

0: kiedy to podpisano pierwszy konkordat. W Watykanie gościł dyrektor generalny UNESCO. Khaled Ahmed El Ani Ali S. został przyjęty przez papieża i sekretarza stanu. Głównym tematem spotkania był integralny rozwój człowieka poprzez edukację. Rozmawiano też o sztucznej inteligencji.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.